0: Chciał strzyc niewiastko.
1: A ja chcę oprawdu menowala Elian.
0: Elian Gregor, sztyć to potem w tych dobrych zew.
1: Pardon, pardon, tam je jedno E-M. Nic, nic.
0: To samo źle nie znamy, no. Elian Gregor.
1: Konusza znane nam, cepa Emilia Marti, Eugenia Montes. Nepotism
0: finite. Ale
1: spi. Elina Mahmopoulos, rekines reti. Viste to viendela.
0: Certo io, to vete.
1: Eli proste. Sabe ti er scenzo, ia che si sperti in altrovi. Naro se ne blocco vietta, sate volisto pado osumnate cestnazt. A v matričnim zapise to hle. Nomen infantis Ferdinand Makopulos Tvorus, Emanšelski, otec Vinehan, mater Elina Makopulos.